0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.
3: Od

0: su stopnine ni. Gremo u hribe, spivovarna Laško.
1: Gremo u hribe, bravo si.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: Do noć sem sama doma, kaj pa je ček meni bi šla.
0: Tilčih in Petelini.
1: Od

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.
1: Od